widział za cestą, a uciekał się na jedno ze spotkań. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí. A slunce skloní.